0: Mr. Big to be with you na asfaltu, nič kaj tazga, etko?
1: Nič posebnega,
0: nič 80, 22, 55, sporočite pa bo javo naprej.
1: Srečno.
2: Radio 1, Ribnica.

Mlada i slobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.